Bitch, Menschino, Donapo, Sheshich, ja, Duna, aber Damne, jenitz kopra sport, du bock, gewachs, na, no, zille, dokładnie, przypus, wuchau, a zwischiu, no, to tla, bobra, chuje, jeden koparski, wuslit, żaden problem, tu te rade dodam, prine koparski, mustwo, sportowie, jednotki, nebeczice, jeczera, doma, nebeczicach, po, zastatku, jeden, dwaj, przeciwo, kopariam, sportowo, towarstwa, Kinsburg, Wóżnica, tola, hiszcze, dobyło, a to, z, Bech zi, Wrota za SJN, Zilichu, Hendrik Goring, Finn Sarenk, Johannes Jatzwok, Ruben Czornak a Emilio Wetzig. A ich schien dalschi wuslitz tun am Tischpferd leži, Kopaki, Dynama, Drežane, Tabulku, Krajnje, Ligi, Naujeduja, Zug, Gottrem Schreietisch, Radwortschanka, Johanna Veselitz, je Čera, Doma, Drežanach, z Vosom jeden przeciwo Mustvu, ST Dub, Reichenbrand. Dobyło, bo takim nitko sme wszystko wudosponili, dopenieli dalsze nowoski z domizny, nidom dyszreka na po sześćich.

No a to by další kulturny wiersk kunst tydzienia. Wužiske rybowe tydzienie su wotorene hać do kunst oktobra sa pola nastu we horni Wužice haty wotwoja. Na przykład, a to możecie se rade czerwene do swojskie protyczki naszmonycz przychodne kunst tydzienia radworju. Aj, to nemili zapaść, a lica maja po cywych rybowych tydzieniach wosebite wubiedziowanie, pytaja menujcy najlepszy recept za sprzyjotowanie albo warenie pieczenie kapa, hać mudry prażyć ponoj albo nad wohenjom kiba zo kapa nydom dymisz, hać do końca oktobra możecie wasz recept zapodać posta euro kiwaja, a też knia z receptami ma so zestajć. No a komuś nie tylko zup kapa chce się kwoszczynki ko wokwa kapa zeswodzić dać, każ prajne przychylne kunst tydzienia z do radwarja witani, a kotre pokiwy do przychylnych dnią tak liście za was mamy nydom tu serbskim rozwosu jacy syda. Tak, już a little.

Anitko Abdočiski je na Moravu. Jacač, Cicec či Serbo je tu kvilu dolnich Bojanovicach, Česky na mora ve popuču tam, sveča na svatého Václava svoje hody, to žneja tež lietuše víno. Čera je znova nimale stoporo modžiny na ronach drastach, tak menuja to kroje rejovavo, po tak mene vanem maju, to je vysoký štom. Podobnie naše mie, toto bychu bose kodžo a spiwajo popuču, to słyšite po zadku. A ja dženca potom zaraja cymbalowe skupiny przy tamniejszych widowych pincach a prosza do zromadnego spiwania, kujżeli to dojedzie się tyś skupina Serbo na Moravu, co by się runie to się lubić dała. No ale oni jsme tam z kameru za wulatko popuču byli. W mediatece możecie się to rady jeszcze raz wobladać. A co do českého sveta zanurić tam namakacie przynoszk vo podawkach a możecie się tyś haj raz w Česku na ronu drasku, tradicie a zasadnie wobladać, jak to tam tu kwinu dolnich Bojanowicach w Česky wupada a klinči.

0: Nitzje nosz dolnych Bojanowicach. Suczera hiesowali nie też Brytni Michałkach, mała Wieska, na kromie Wojerowskiej Hole, tam miach u sobotu wujki swiedzień, szeroko wotywrychu tam swoje wrota, niemaleszych statoku, a prosychu tak na wujki dworowy swiedzień. A Diana Fryczec-Grymichowa jest tam też dojowa, a je 2,5 godziny trebała sobie szitkę statoki wopytała, a se tyś to raz dokładnie wobladała, a tyś na końcu no luba Diana lubić dała.
1: Lepiej se to Brytniano Michałscy zorganizować muli miesu, najlepsze wiedru. A se ludzi, koci szukodzuja sobie sadujo, a rozladujo bousy a dworu. Cieniacze dworu, wita hosti z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na tomczykiec, pazorec, kujaszkiec albo metaszkiec dworie poskiczuje kofetykanc, wino, huczbu, a wiezo też staru techniku. W osobie są woblubowane traktory, też tutu lanc. Wieska je po strukturie tak mienowane Buczhut, storyka. Statoki leża na prawo, a na lewo po boku drogi, za nimi, gdzie potom nydom przez wuchon na polo, albo też na wuku. Miena statoku klincza serbsko. Hacz do 80-tych lat, tak so je mi runie też jeszcze we wsy wopodstatniło, jest o tu popuczu na hasach jeszcze serbscy ryczało, dżęca tu na rzemie z wiesenami, niko jac nie najdu. W osławsku naladu postarachu są nieczywajcy toho holcy brytnianskiej ryjowanskiej skupiny, kotrzysz z woblikachu z swiedzińsku drastu ewangelskich serbów. A gdyż tu ta stuczka zaklinczy, to nie trzeba czy nikogo dwójcy prosić, to są automatyscy sobą ryjuje. Wosobitostka za statoki tyś we Wojerowskiej holi je. Co zastupisz do każdego dwora przez tak mianowany dworowy wobwuk. A murjowane są statoki, kierze kajś tyś rodza a brożnie z czerwienego ciela. Aby nie Wieska jeszcze tak mała była, co dziwasz. Što su vjesnjenio tu na novi stajili, kajka pisanost hostčom napšečo sapa. A tiš mi, tuš klitu zasuta.
0: Rade tola, Diana Fryczec-Grymichowa, pobe v Brytni Michałkach. A je rozprawiava vo tamnišim dvorovim svedženju bedl k nasedom jeno a tiš vo požunovanju zapšau chceme rozprawiać. Rune tak kajš vo Vendiš festivalu Texasu, tam sme mnice tiš pobeli, rune tak kajš rune svišeli tiš dolnji Bojanovicach. Serbski rozvoz za vas tiš kun studenja popuču, tak zo sme dere zastarani. Bundželu rano z dobrymi informacjami. Bidl knasy do mnie, a to je muski kordelany w odstawki.

Na, szyda prawie wódce zaspiewali 6 godzin 9.40. Dzieńca wieczor zasa prawie otwierczeć możecie Radio Moda Żoma Radio Zatkula Wusywa, tam co intensywniejsze ze serbszczynu za wuknjacych zabieraja, jak ciężko ja se serbsku rzecz przyswoić, tu już zapikcie radio dzieńca wieczor od 8 do 10. Jutze, so zaso karte placaja, wuminkario witaja na seniorowy szkort, a to dwiemal korczmie panczycach kukowie, tyś nowaczkojo su wutrobne witani, jutze dwiemal pola karstena na seniorowy szkort. Jutze dale poladamy do koniec szunowa, tam so menuce grilluje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, przeproszuje jutze na rozmawu, a to przy towarstwem domie koniecach, od popołudniu pieczych czekaja tam z dobrej kobasku, a z dobrymi rozmowami na was zajmcu, jutze od popołudniu pieczych. Na zaradowanie nowo nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier z wudawaczelom dr. Robertom Lorenzom od Serbskiego Instytuta z Czejuce Wieczor 60 witani, a to do slepeho do tamniejszego Serbskiego Kulturnego Centruma. A dwie gminski radzejszy ma poskytku za was, rada Halstrowska Hola, sazetka, jutze wieczor 60, tamniejszy gminski sedani. A hodzinu pożyszo, sa gminska rada po wulbach w Niebeczicach, zetka, niebeczance radziczeljo, sa skadzuja jutze wieczor 7, tamniejszy gminski sedani.

0: sobie taki na łasomie. A tam nie pędziemy, ale se pojedziemy do Brytnia Michałkow. A tam mała wieska na kromie wojarowskie hole. Tam miachu sobotu. Wujki svedzin, široko w otwrychu menujcy wrota nimale šitkich statokov a prosychu tak na dvorowy svedzin. Diana Fritschec z Grimichowa je si tam tež dojewa a je 2,5 hodziny trebała, żeby 6 statoki raz wopytała a se šitko tak prawie a dokładnie za nas wobladała.
1: Lepiej se to Brytniano Michałsce zorganizować mu linijsu. Najlepsze wiedro. A sy w ludzi, kocy i szukodzuja sobie sadujo, a rozladujo bousy a dwor. Cynacze dworu wita hosci z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na tomczykiec, pazorec, kujaszkiec albo mietaszkiec dworie poskiczuja kofetykanc, wino, hučbu a vezo tež staru techniku. Vo sebe sú obľubované traktory, kajž tuto lanc. Vieska je po struktúrie tak mienované pučhúc, to reka. Statoky leža napravo a nalievo po boku drohy, za nimi, že potom nedomše svúhon na polo alebo tež na ruku. Mena statoku klinča serbsko. Hač do 80-tych let, tak so je mi runje tež išče veľs vopodstatnivo, je so tu popuču na hasach išče serbsce rečavo, džen sa tu nažem je s vjesenami, niko viac nie najdu. Vosavsku náladu postáhu so nečívajce toho holce bretnianské riovanské skupine, ktorž z oblikachu si svedženskú drastu evangelských serbov. A dež tuta stučka zaklinčí, to netreba, če nikoho dvojce, trojce prosič, to so automatisce sobu rejuje. Vosebitostka za statoky tež ve vojerovskej holi je, zo zastupíš do kojždoho dvora přes tak mienovaný dvorový obvuk. A murjované sú statoky, keže kajž tež rodža a brožne z červeného cieľa. A blnie švieska hišče tak mała byla, so dživaš, što sú viesnenio tu na nohy stajili, kajka písanosť hosťom napřečo sapa. A tyš mi, tuž klitu, zase tak.
0: A to no štetiš v potom podľa na dvorom svedženiu Brytni Michałkach Diana Fritschec Grimichová je nám vo tam rozpravila 7 hodín 9 a 40 je.

0: Nova Jane, mich hat sich saspiwa as wunso sonanas miwa. Ach, schrava rinche, o sidam hojin, pecha postaje.
1: Nabožne svoa.
0: Gute ma, Jen, Sarano, Milena, Schwedzic, Zmiwocic.
2: Drude, pschew se prosche mir. Nic, dok isch beschied korune spatne boa. Alle dok isch so beschidne mnju, husto del koruna chasne wot miwa. Rozmowy, boješče, terminy, mysle, a miestom lidma wokomik, u kotrym šmužeš wopravdze raz krótka při sebi byč. Mir zamne nerika, so šitko z mirom ste. Skirito rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So mužeš krótka předuchnič, bez toho, so bych direktne zaso do přichodného nadavka kvatač dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. Wone dawaja mi ku skwodstawka, a pomaja mi, živenie zaso jasnišo widzieć. Snano mir na koncu zcyła tak nespektakularne nie, kaj szklinči. Ale je rune to, štoš na zaso sortiruje. W takich wokomikach potom bytnu, bo nie niedzie daleko prieč. Ale nam šim bliže, hat šu nemirnym, šidnym dniu spoznawamy.
0: Dobraj, Milena Švedzic z Miłocic, na roku a zamówitości farskie wikarie, panšice kukou.

0: naszych połyszczach, to dzięca rano hijo zoni liczera, jest w ameryskim Teksasu Serbinie, miastem hijo wosem, a cicety Wendisch Fest woswiecił. Nasz kolega Klemens Schmidt jest za nas namiestny, mez drugim, też za serbski telewizyjny magazyn Wulatko swiedzień przewodża, a tam je tuż to dożywił, na przykład tole. Teksanska kapała, zapiska, czysko teksansku polku. A ja, to są w Dolnych Bojanowicach, za się też prasza ja. Stodre to je, horca tam też bysze, 8,30 stopni, a tola je na 1800 ludzi przyszło na 8,30 Wendisch Fest Teksasu, samo niemskoryczną Bożą mszu, co tam czera? Wosvědčili? A, tyś tu nawo tam nie znate kirluż, co tam zasłyszał. Cyrki Serbinie bie połna wieriwych. A bynyszo Teksasu doło hiżowiacy aktywne serbsce nereči, je tam serbszina, abo tyś teksanczynio reknu, je wendysz tam nadal prezentne, tak wulada stua tam niekotre serbske napisy na taflach dus a dus zaklinči niekajka serbska melodia. No a potom masz samo tej styrch, zamoža tla niekotre svoa serbse reč. Takajš prezident Texas Wendisch Heritage Society po takim dołarstwa, ki zasadžuje so za zakovanie serbskie kultury Texasu.
1: Dobre žin, ja sem Richard Hedusch, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No widzisz, wosma cicte z Wendisch Fest Texas gim Serbinie. Poprawam, bychu tam czera radetisz serbsku kapawu albo dziwadwu skupinu z Wużicy witali, naże pak so to lica radziło nie. Zadwiecie potem na 40. jubileje swiedzenia, pak chcecie potem na kurze padza so z hoszczy z Wużicy witacz.

Wasam hajin posta hai ranche zera su dauna hija skajeli. Zato može čeženca večo, to nakvata, če čeženca rano zapasli. Radio Zatkol, Zatkula vuseva dve hodžine dovo, od 8 do 10, zabiraja so čeženca intenzivne ze serbšinu za vuknjacih, tuž za pikče radio, čeženca večo, od 8 do 10. Jutze so zaso karte placaja vuminkario vitajania za seniorowy szkot, a to dwimaj w korczmie panczycach kukowe, tyż nuaczkojo su wutrobne witani, jutze dwimaj pola karstena na seniorowy szkot. Jutze się witani do koniec Szunowa, tam sobie nuce grilluje. DZA, Niemskie Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na rozmowu a dobrą kobasku, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popołudniu 5. Czekaj tam na was z dobrej kobasku a rozmowę mini. Zajemcy są wutrobnie witani. Dwie gminskie rady mam jeszcze po skitku rada w Halstrowskiej Holi sozetka, a to jutce wieczor 6, tamniejszy gminski sydani. A na gminskie posiedzenie po wulbach wiesnenostys, czy do niebyczyc zwitani, jutce wieczor 7 to budzie tamniejszy gminski sydani. A jedy macie lożce do slepo dojecz na zaradowanie noa nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier, możecie się tam dojecz do slepo do Serbsko-Kulturnego Centruma, a to jutze wieczor 6.

Super, ja, boten, super, kokot, sobe tu barkwach, gasche nicht, byli na tom wieraszku szuknych żnionych swiżinio, nie trzeba szatuszny wysz, słyszysz o gazinca plana z reportażu, sywie, aż to dawno ościnie o szo, wiedzcie wam net, przerażeją, ja som Ania Kochoć-Szwarcowa, witam was uczobnie na panierzeski aktualny magazin.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisiaj. Jeszcze 3 tygodnie muszę się uknąć, pen pak su na zimskie ferie. Pytają się za ten czas jeszcze za rednią zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przasy w drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albertowa, już nasz, znają się już, szak jak na zakres Kronita za možinské živo v Hršebuzu a jo cesto duce v Hršebuzských šulách. A co tam bužo? Žo to jo? To ulicujo, Franciska, vám sama.
1: Ja zu šukne žiši učobne přepšo siš na feriu Graša a te su v 26. oktobra až do 30. oktobra v dešne letosa a tam co my jaden ulicu niš do Klunkera, my co my teke te dešajnske alpakaje se ogledaš. A my co my teke do Börku jesz, a tam co my pokład serskiego krala pytasz.
0: Jo, to buża redna wiec. Chtoż ja żasyszy let, abo starszy myżo pytla bysz, toż deje wasze starysze pisarz na franciska.albert@domowina.de. To płaszi do gromady 500 euro. Program jo przedsewet zegar żasyszych toczych.
2: Nie, to nie mam go poprzem cynisz. Zawsze bym nic. Jo, nint to napszał do uzyszy.

0: Kotlanić za ciebie.
1: Tydzień dwójko są na naszych sach zase słyszeli serskie żnione nawogi zabijania albo łapanie kokota, a sobie tu był super kokot Bergwach, ten wielki wyrażk żnionych swieżeniu. To groni szukne litosne przedne krale susenin to ubiegowali miastobu, jeden adważaszcza jo ich było do gromady Bergwach, zariedwar super kokota jo domowinska żupa dolna Łużyca. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzio.
2: Heike Appeltova jo była za domowinu pedla.
3: Myśmy ho jako całe biuro domowiny od župy a teke od regionalnego biura, to jest nasz taki zgromadny projekt, a myślim se, budu se sobą starać o zastaranie tych rzeczów.
2: Swiezińska uka przy Wiliściach jo se pemałem połniła.
4: Ja som z mosta.
2: Aha.
4: A to jest moja żółka, ja też z mosta.
2: Co się u, glidasz?
4: A glidasz na ten super kokot.
2: Jo ten faworyt, ten wasz?
4: O, Lorenz Paulik.
2: Co wy ta kralowka, Katia Hoffmanowa?
5: Mój syn?
6: Mnie to.
2: Jo ten prytny kral był, litosa.
6: Jo, wy też nie. Mnie to jo dobry retard.
2: Przy informacyjskiej stojnicy projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
7: Wiele wed naszych Zoria koni słyszy to łapanie kokota widzieli, a dla to gweni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programoju.
2: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Häusler jo przyszedł ze zagroniteju zasaskę przaszania Romi Rufowyju.
8: Ja sam słusznie o... Z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kraloka żyluje, a ja tlocym palce.
2: Rejtary a ich kralowki su se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotowałej wedbieg zarejtowania. Przez ulosowanie jo se pestaju rejt za tych jaden a dwadzieścia rejtariu.
9: My są grani Johanna, ja som z Szkodowa, a ten kral jo tym. Ja som ulosowała jadę.
2: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przesiek priednych kralu z kralukami jo kupka na unt przewieziowała. Jaden za drugim jo nięto rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
10: No, ja dem nejpierw kronisz per z nasz interesantnych wieców w Berkowach.
2: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bierinkowa z Drejc.
11: Ja som przecież za to, aż teke nekota do sys, súraz narieže, kenž do toho nie sú mieli zupa kokoľ.
2: No to riedíše na tom super kokoše.
12: Vížim, tak viede drastvy o, Šakurák trastvy z šakurákých sú.
2: Jo, víš čo teke, soča teke?
12: Jo.
2: Jo, přece nic na takých svieženiach.
12: Jo, se pracujeme až žome kúšte raz serský.
2: Fény sú pegeňovali rejtary. Mogi rejtary jo přimal už za gu kokota. Mimo úspěcha, ale snaž skencne. Nie, rejtar jo pepadnu jano grebień kokotowej głowy, ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnu kokotoju głowu. Wen jo był lietosa prydny kral na muszkojc dwerniściu w Smogoriowie, a nient jo lietosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
13: Mużcy te su dobyli ze swoim rytarom to gazupa tak. Ja se jaselim tomu, to jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac. Te su to napszałdu raz zasłużyli.
2: Kto pak pepadnionięt ksidle? Pemałem su rytarie a kenie przy tom ziopłym wiedrie doperane. A miazy su se musali teke ksidle naryzać, a to dwejc raz. To nie jo było laszko. Wiele rejtariu jo se obsunuło, albo opadnuło z kenia. Na keńcu z tej byłej teke ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Ciesi tym gruntkę zeszkeduła. Rejtarje a kenje upyšnione z wieńcami susedali wetmelowaś a sugiarze rejtowali przez rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jo był spokojom.
14: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekutary su padnuli, ale to jo okej, okay, nic ślimne.
2: Tomu Josemegała Franciszka Albertoła psi zamknąć.
15: A aż do dnia to jo był super świeżen, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre retarje, a jo, prydnego krala mamy takie.
6: Ale żeby się opędnien to psi, tu celie to znowu ten super kokot.
15: Jo, to jo nie to to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kysel bydli po pojcach, ale startuje za smogorio, a to musimy to nie to rozsużyć, gromadze z nimi tam na miestnie, żadnej to byś.
1: Ja, z takim prydny superkral jodryje popojcary Filip Kysel, wynio był prydny kral na kokosze na smogarejskim dywarniszczu u Muszkoec, a z tym bydiałbyś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

0: Aninto gledamy przez gat do USA, już o wesem aciżast razu, coraz wyszyli tamne Serby w Teksasu, swy wendysz fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi był Clemens Schmidt wet naszych MDR-kolego w Budyszynie. W nio uści w USA, a jogo są pred uściwania dojśpiwa, a przeszowa, co jo tam dożywił.
1: Aj, tu ten Wendischfest im Cera prini raz dožvio. Ja du bereits, po mojem začišću miješe wun taki typiski ameriski ludowy charakter, po takim wiele jedze, miješ drugim niemski kobaski, žonob, korki, kisekau, potom teksančenjo so svojimi cowboy korbukami, a k tomu piskaše kapava teksansko-česku polku. Ale też serbskie synki a melodie se tam usłyszał, między drugim je nichtu jako serbskie braszka z Drażczyny, ludzi w serbskie a niemskie rzeczy witał.
2: Dobry dzień, ja jestem Richard Hedusz, a ja jestem Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wind. I'm the president of the Texas Windish Heritage Society.
1: A samo skomponowane spiew teksanskich Serbów na melodiju pod kulorem Weholi se tam wczoraj usłyszał.
0: Ja, a kak blisko ga jotem žinsajšnem Texas Vents jich pachat. Mysli žinsa ušti na prednu Wash, ben nevis, kotaraš jo jich jadva do Ameriki pred k uše 170 letami.
1: Ich pokat je tu mnohem jara vážne, to sem včera na kuže pate doživio. Večina vie z vodkaj pšinže, oni su so iže za svojskimi stavi z nami zabirali, a mnoze večer tak tež, zo su nedoraz jich pra džedojo abo voki z ben Neves z Užice tu do Texasa přišli. A to je fakt, když mnohých tu zjaza, runy dla toho, co tu tež kuždoletne zetkaja na Wendischfest, a do toho spominaja mnoze na svojich předkladníků, když su podle areála Wendischfest menujce na Kirchově tu v Serbině pokovani.
0: A grajo to šotek za modu generáciu ešte rolu.
1: Tež moča generácia sa s tým zabera, sem si dal rec, to dženca viezo vo veľa lepe a spíšnšo funguje, čakova na interneta. Mnoze pýtaja napríklad za tým, što ich svojbne meno z cíva voznamenia a potom odkryja si cívu genealogiu. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish dreje tež dženca ešte prezentne, před nešto letami však je so vún hižo, Unie dla podobnego hibania zrodził.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbske bysz jo nadalje trend we USA. To jo nam gronił Clemens Schmidt wet MDR kęcie bo cora na letosnym Wendish fest we Texasu.

0: Při telefonie mam nieto regionalnu peje darku domowiny za Dolną Łużycą. Hove chyše buzu tojo Hajka Apeltowa. Dobry dzień, Hajka.
1: Dobry dzień, Anja.
0: A wy na co szyknych, ako se za serską polityku zajmuju uczebnie przepszosysz na wiczejsze obradowanie domowinskiej župy Dolna Łużyca, hove serskim domie w mieście, a na slednem zmakaniu na gwonie zgromadzinie jo stojo serski kulturne centrum we fokusu, który stejste zaboržiš, bužo to wicze zase temam, Hajka.
1: Nie, to jeszcze nie było tema, dokolaż sme my zwieścili na gwony, aż ten zajm bene wielki jo. My sme ga naprzeżnik rozszelili tam na gwony z gromadzinie, a ten zajm naszych dzwonków to do kupku a towarzystwo sobą zesz jo wielki był, a to gotla sme my ten zaas nie dopodliszyli. A we wokognuszu jeszcze rozszelimy naprzeżniki, a ich zbieramy, my co my taki Wobszerny Wit, Misz.
0: Wobszerny Wit, Ogroni, dają dwie Varianche za taki serski kulturne Zentrum.
1: Tak, ja. A wobi Varianche z diese teke przedstawiwi na Gwoni z Gromadzinie. A nint, co my Misz, taki niemski gronione Stimmungsbild naszego Zwonkoistwa.
0: Co my to jeszcze raz przedstawisz?
1: Ja, also jedna Varianta by była serski kulturne Zentrum w Deśnie, założysz, w tamnym serskim dworie. A dalsza varianta by była hove chyżebusu przy pisanym dwerniszu. Toż to jest no ga znajome w odmawych jaczu.
0: Potakamy sme narske, co tam uskocujo. Jo, a co stoi potem wicze w sreżiszczu?
1: Wicze mamy ako prytne Fabiana Jakobsa, ako gest od Serskiego Instytuta, a on bużo nam przedstawisz jedną inicjatywę, kodaraż se pracuje w oto, Serske dworowe mienia jako materialne kulturne derbstwo przypoznawasz. A za to oni pytają za nosajom tie przospy, a togo dla bużo se župne przedsedarstwo ze z tym zabierasz. Znasz dają możność, a župa bużo nosa ka tie przospy.
0: Dlaczego jest to tak ważne? Aż budu derbstwo?
1: Tam dają szake mienienia, Ania. Szake to nie mają jako ważne.
0: Ja.
1: A zasadnie mamy to za ważne. Dokolaż, że wo widowność te dolnoserbszyny. A czym więcej my przypoznawamy, czym więcej se nażyjowne taryc teke rozszerio. Teke optiski, nicka.
0: Ja, po takim burze to dalszne dyskusja znasz.
1: Zawisze.
0: Jeszcze dalszne ważne temy.
1: Se wie burze my naszą gwonu zgromadzinu, ako ja była przed dwiema tyżyniama ugodnosisz. My mamy w 7 szulach w Dolnej Łużycy możliwość jednego zastupnika albo jedną zastupnicę domowiny w szulskiej konferencji mieć przez głosy, ale jako obradujące dzwonki.
0: Po takim, co się takie wiecie, do szulu gledasz, jak tam ugleda ze serskiego ucpu?
1: To my poprzednio już gotujemy, ale tam jo wiesta zmiana w ostatnich latach. Also wszakie dzwonki są se na umęk dali, aber so einfach przestali, a przez to jest to nie to. Wopna wir gronim tak. Snasz przyjrzymy teke lepiej do umienia. Miazy tymi zastupnikami a przedsedarstwom.
0: Po takim, ktoż se zajmują za serską polityku, ho w chyżu buzu, albo teke w bliskości, ten myże se obrzelisz na obradowaniu župnego przedsedarstwa domowinskiej župy Dolna Łużyca. Obradowanie zachopio se wicze, wytpłynie z jegarpiejszych w serskim domie.
1: Tak, jo.
0: A przy telefonie jo była ta peje darka domowiny za Dolną Łużycą, to jo Hajka Apeltowa. Uczobny rzek, aż co nas informierowali.
1: Na zdrowe zasięgłyszenie.

0: Zasi na serske feriove grasha. A to przygotuje Franciszka Albertowa, już nasz, znajesz jużo, szak je na zakronita za możinskie żywo w Hyszybuzu, a jo cesto duce w Hyszybuskiej szulach. A co tam bużo, żo to jo, to ulicuje Franciszka wam sama.
1: Ja cu, szukny dzisi, uczobnie przeprosisz na feriove grasha, a te su w 6 a 20 oktobra, aż do 30 oktobra w Dešnje letosa, a tam co my jeden ulicu niš do Klunkera, my co my teke te dešajnske alpakaje se ogledaš, a my co my teke do Börku ješ, a tam co my pokvac jaskego krala pytaš.
0: Jo, to buža redna vec, štoš jo žaseše let, abo starše myža pedla byš, tož deje vaše starše pisaš na franciska.albert@domovina.de, to paši dogroma de piša set euro, program jo přecevet zegar žasešich točich.
2: Nie, to njamku popšerom cynišť. Zapšerom nic. Jo, nintor napšau do úzešie.

0: MOM Pawniwa.
1: Ja som z mosta.
0: Aha.
1: A to je moja žoka, ja te z mosta.
0: Co, gledaš?
1: Ja gledaš na ten super kokot.
0: Jo, ten favorit, ten vaš?
1: O, Lorenz Paulik.
0: Co vy ta kralovka, Katja Hoffmanova?
2: Moj syn?
3: Mě to.
0: Jo, ten prytny kral byl, letosa.
3: Jo, vy też nie. Mě to jo, dobry retard.
0: Przy informacyjskiej stojnicy projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
4: Wiele wed naszych zoriakoni są iści to łapanie kokota widzieli, a dla tog weni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programoju.
0: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Häusler jo przyszedł ze zagronitej zasaskę przaszania Romi Rufowej.
5: Ja som słusznie o... Z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kralowka żyluje, a ja tlocym palce.
0: Rejtary a ich kralowki su se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotowałej wetbieg za rejtowania. Przez ulozowanie Josep pestaju riet za tych jaden a dwadzieścia rejtariu.
6: My są grony Johanna, ja som ze Szkerowa, a ten kral jo tym. Ja som ulosuwała jadę.
0: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przysiek priednych kralu z kralukami jo kupka na unt przewieziowała. Jaden za drugim jo nięto rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowałej z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
7: No, ja dem nejpere kronisch per snasz interesantnych witzów w Berkowach.
0: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bieringowa z Drejc.
8: Ja som przecie za to, aż teke nekota do sys, súraz narieže, kenž do toho nie sú mieli zupa kokor.
0: No to riedíše na tom super kokoše.
9: Vížim, tak viede drastvy o, Šakurák trastvy z šakurákých sú.
0: Jo, víš čo teke, soča teke?
9: Jo.
0: Jo, přece nic na takých svěženiach.
9: Jo, se pracujeme až žomy kúšte raz serský.
0: Fény sú pegeňovali rejtary. Mogi rejtary jo přímal už za gu kokota. Mimo úspěcha, ale snaž skencne. Nie, rejtar jo pepadnu jano grebień kokotowej głowy, ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnu kokotoju głowu. Wen jo był lietosa prydny kral na muszkojc dwerniściu w Smogoriowie, a nient jo lietosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
10: Mużcy te su dobyli ze swoim rejtarom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rejtowanie wokołac. Te su to napszałdu raz zasłużyli.
0: Kto pak pepadnionięt ksidle? Pemałem su rejtarie a kenie przy tom ziopłym wiedrie doperane. A miazy su se musali teke ksidle naryzać, a to dwejc raz. To nie jo było laszko. Wiele rejtarią jo se obsunuło, albo padnuło z kenia. Na keńcu z tej były teke ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Ciesi tym gruntkę zeszkeduła. Rejtarie a kenie upysznione z wieńcami susydali wetmelowaś, a sugiarzie rejtowali przez rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jo był spokojom.
11: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekutary su padnuli, ale to jo okej, okay, nic ślimne.
0: Tomu Josemegała Franciszka Albertowa przy zamknuć.
12: A aż do nęta to jo był super świeżen, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre rejtarje, a jo, prydnego krala mamy takie.
0: Ale jo buś opędnięto, przyjdzie lieto znowu ten super kokot.
12: Jo, to jo nęta to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kisel bydli po pojcach, ale startuje za Smogorio, a to musimy to nęto rozsłużyć, gromadzie z nimi tam. Na miestnie, żadnej to byś.
13: Ja, z takim prejedny superkral Jodrie Popojcary Filip Kiesel wynio był prejedny kral na kokosze na smogarejskim dywalniszczu u Muszkojc, a z tym bydeo byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

0: A nento gledamy przez gat do USA. Już o wesem a trzyżasty razu coraz wyszli tamne Serby w Teksasu swy wendysz fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi o był Klemens Schmidt wet naszych MDR kolego w Budyszynie. W nio uszci w USA a jogo są pred uszczywania dojśpiwa a przeszowa co jo tam dożywił.
1: Aj, tu ten Wendischfest im Cera prini raz dożywił. Ja do bereits, po mojem zaciszczu miesz wun taki typiski ameryski ludowy charakter, po takim wiele jedzie, miesz drugim niemski kobaski, żonob, gorki, kisekau, potem teksanczenio ze swoimi cowboy kłobukami, a k tomu piska się kapała teksansko-czesku polku. Ale też serbskie zynki a melodie se tam usłyszał, między drugim je niechtu jako serbskie braszka z Drażczyny, ludzi w serbskiej a niemskiej rzeczy witał.
2: Dobry dzień, ja jestem Richard Hedusz, a ja jestem Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wind. I'm the president of the Texas Windish Heritage Society.
1: A samo skomponowane spiew teksanskich Serbów na melodiu pod kulorem Weholi se tam wczera usłyszał.
0: Ja, a jak blisko ga jotem zinsajnym Texas, wenn's ich pach hat. Müsli zinsa üsti na predn wosch, ben nevis, kotaraj jo ich jadwa do Ameriki predk usche 170 letami.
1: Ich pokat je tum neuem jara ważne, to sam czera na kuze pade dożywił. Wiecina wie z wodkaj pszinje, woni susojże ze swojskimi stawi z nami zabierali, a mnoze wiecza tak tyś, zosu niederaz ich pra dziedojo, abo woki, z ben Neves z Wužice tu do Texasa přišli. A to je fakt, když mnohých tu zjaza, runy dla to, so tu tež kuždoletne zetkaja na Wendischfest, a do toho spominaja mnoze na svojich předkladníků, když su podle areála Wendischfest menujce na Kirchově tu v Serbině pokovani.
0: A grajo to šotek za modu generáciu ešti rolu.
1: Tež moča generácia sa s tým zabera, sem si dal rec, to dženca viezo vo veľa lepe a spiešnišo funguje, čakova na interneta. Mnoze pýtaja napríklad za tým, što ich svojbne meno z cíva voznamenia a potom odkryja si cívu genealogiu. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish drie tež dženca ešte prezentne, čet nešto letami však je so vún hižo runie dla podobného hýbania zrodziu.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbske bež jo nadalje trend v USA. To je nam gronju Klemens Schmidt vet MDR kenče bo cora na letosnem Wendish fest v Texasu.

0: Při telefonie mam ninto regionalnu pejedarku domowiny za Dolną Łužycą. Hove chrše buzu tojo Hajka Apeltova. Dobre žen, Hajka.
1: Dobre žen, Anja.
0: A wena co šuknych, ako se za serskou politiku zajmuju učebne přepšosiš na vičejše obradovanie domowinske župy Dolna Łužica, hove serskem domje v mieście a na slednem zmakaniu na gwone zgromažinie jo stojal serski kulturne centrum ve fokusu, ktere štese zavožiš, bužo to viče zase temam, Hajka.
1: Nie, to ještě nie bužo tema, dokoliž jsme my zvěšili na gwone, až ten zajm bene veliký jo. My jsme ga napřašněk rozšelili tam na gwone zgromažinie a ten zajm našich cvonku to do kupku a toharistvo sobou zeš jo veliký byl a togodla jsme my ten zásnit do podlišili. A ve vokognušu ještě rozšelíme napřašníky a jich zběráme. My jsme taky obširný vít měš.
0: Obširný vít to goni, dajo dvě varianče za taký serský kulturný centrum.
1: Tak jo, a v obi varianče z těch se také představí na gwone zgromažinie. A nint, co my měš, taký nímský kronionný stimmungsbild našeho zvonkojstva.
0: Co mi to ještě raz představíš?
1: Ja, also jedna varianta by byla serský kulturný centrum v Dešně založíš v tamném serském dvorje. A dalšia varianta by była hove chrzebusu przy pisanym dwerniszu. Toż to miestno ga znajome od małych jaczu.
0: Potagamy sme narske, co tam uskocy, jo? Jo, a co stoi potem wicze weserejziszczu?
1: Wicze mamy ako prytne Fabiana Jakobsa, ako gest Procerskiego Instytuta, a von buzo nam przedstajisz jedną inicjatywę, kodaraż se pracuje w oto, Serske dvorové mienia ako materiálne kultúrne derbstvo připoznávaš. A za to oni pýtajú za nosajom tie přospy a togodla bužo se župne predsedárstvo se s tým zabíraš. Snaž dajú možnosť a župa bužo nosa ka tie přospy.
0: Dlaczego je to tak vážne? Až budú derbstvo?
1: Tam dajú šaké mienia, Anja. Šaké to nemajú ako vážne.
0: Jo.
1: A zasadnie mamy to za ważne. Dokolaż, że wo widowność te dolnoserbszyny. A czym więcej my przypoznawamy, czym więcej se nażyjowne taryc teke rozszerio. Teke optiski, nicka.
0: Jo, po takim burze to dalszne dyskusja znasz.
1: Zawisze.
0: Iż ci dalszne ważne temy?
1: Sve burzemy naszą gwonu zgromażynu, ako jo była przed dwiema tyżynioma ugodnosiś. My mamy w 7 szkołach w Dolnej Łużycy możliwość jednego zastępnika albo jedną zastępnicę domowiny w szkolskiej konferencji mieć przez głosy, ale jako wobradujące dzwonki.
0: Po takim, co się takie więcej do szkoły gledasz, jak tam ugleda ze serskiego ucpu?
1: To my poprzednio już gotujemy, ale tam jo wiesta zmiana w ostatnich latach. Also wszakie dzwonki są się na umęk dali, aber so einfach przestali, a przez to jest to nie to wopnowio, gronim tak. Snaż przyjrzymy takie lepiej do umienia, miazy tymi zastupnikami a przedsedarstwom.
0: Po takim, ktoż się zajmuje za serską polityką, ho w Chrzebuzu, albo tak w bliskości, tym my, że się obrzelisz na obradowaniu żubnego przedsedarstwa domowinskiej żuby Dolna Łużyca. Obradowanie zachopio se wicze, wytpłynie z jegarpejszych w serskim domie.
1: Tak, jo.
0: A przy telefonie była ta pejedarka domowiny za Dolną Łużycą, to jo Hajka Apeltova. Učebný žek, až čo nás informirovali.
1: Na strohu zase zvyšenie.

0: Zadkula. Witajcie na Mordu Žomu Radia Zadkula.
1: Studenta maja jeszcze semestrskie proziny, a tak je so budało, że możemy Hanna a ja skończę zase raz zromadnie za mikrofonem stać.
0: Ale dżęca nie jesteśmy sami tu w studiu, smój se wie niekoła przeprosowaj. Serbscy wuknjacy ju.
1: A to je dżęca mianujce nasza tema, nawuknjenie serbskie rycze, kotre motivacje, czerze a pomoc za tym cia.
0: Stu jest zwa serb, jak so wuknjacy sami czuja.
1: A mały quiz mamy też jeszcze przygotowany.
0: Nitko się wyzoczytni, stu najudżęca tu jako eksperta i przewodruje, to dobicie so jeszcze troszkę szczerpnić.
1: Abo poladajcie jednore na Instagramie, tam smój wam wyzoczyć zaso w obrazy a samo video horostajwoj.
0: A niszto jeszcze pobrachuje, dziś smój runie przy przypowiedzinach hudźba. Klaudio so?
2: Hej, tutun tydzień mam znowa cześć hudźbu za dżęsniši večer zestajíč, tak mam serbsku hudźbu skupiny Astronaut za was, Milena Vočarec, spiewa Nievedra.
3: Tysm jahres runa, to si zaspiewam in rjane spiel. Sam ludka tu na vúce sieču, slunšte bruhy liču, a so viesel.
2: Dež rock nesme pobachovač, tu isvršiče skupinu Nirvana ze spiewom Smells Like Teen Spirit. Katy Perry spiewa California Girls. To je mezdru im dżęsniši hudźbny přelad. Najprede pak nuva doba za hudži. Woni maja spiew Zvote morja za was. Vele vesela.
0: Zadkula.
4: Šo tamne? Je vostudve.

0: Zadzieć so one to może, a pon też przy tym wostać. Ten jest uro pon jenoś jeszcze serbsty prajecz. Also tak mu na przykład zapocznemo. Cyle na započatku naszych kursu, co mu w obchodzie wyste, nimskie słowa, kiż wyzoście su, tyż te ludzie wuknu, krok po kroku quasi szmonemo. Also so mu pon jac nie prajemo danke albo bitte, ale em jenoś jeszcze dziakuju a proszu. A to muż jen pon dale wyszcz po prom. Runy pola ludzi, ze skotrum iż jen husto cinch ma, hej, to są takie małe wice za zapoczatk, kam może jen tych ludzi też motywować, stano tam kus jac wuknąć.
1: Hej, dziękuję na górze, Paciu, prawda, to my też możemy tak, albo te szice z was załyszcie ze swojskich nazwniczością, bo podstatnicz, że do się tam kus na tym wostanę, że jen sputa, bo on wopodzie dalej serbsty ryczy, że jen to po tym wopodzie w tych wusleczkach, te ryczy widzi też po tych wuknacach.
2: Hej, asa też załaszczy nic przeco wad prynu z mylka wad, wiesz, da serbsty ryczyć dalej, ale przeco dalej przy tym wostać. Dziękuję tebi.
0: Hej, rady so stało, dziękuję so wam, że was czo zabieracie ze z tej ważni temu.

0: Во чежах псисој јенјенја, болеч пошу, во чежах псисој јенја, сербске рече сме дженца хижо китро веле речели, а теж во можних проблемах а зминах в шули.
1: На тутох можних зминах джува актуалне Сербски институт, респективно твори заквад за то, за моо со на тим джувач.
0: К тому преведу евалуацију, потеким вопкечбуја а анализуја стау а чеже в княцох шулерју.
1: Krzysztof Berschin żywa sobą na tym projekcie, a poeda wam wiac.
2: Ewaluacja nie tylko, że hiszo 4 lata bieży, ale był tutaj czasa, jest to wyzor w obszarna zbiorka korpusowego materiala na romadziwa, kotraż dobi się nie tylko wiadomostnie wyodnoczyć, kotraż będzie we przychodzie służyć jako zakład za przedziewanie wódźbnych planów, albo jako zakład za złuczowanskie typologie, za wówiwanie nowych wódźbniców, do też my nie tylko widzimy, gdzie są te neuralgiczne dytki, jeżeli są to tak mianować z tym wuknieniu Sarpszyny, na przykład kotre czerze mają kocyś od doma Sarpsze wuknu, a dobra wopknieżyć tutu pisowną Sarpszynu, kotraż kajś wiemy, co pod wopkanochyczne Sarpszyny kietro rozeznała. Inajsze czerze mają potem dłuchy o kocyś Sarpszynu, jako ja nie tylko praju cudzuchyć wuknu, tuto rozdziela, dabymy sej my, jako sarpska towarzyszność, sarpsy wuczechio, a tak dalej wiedomy być, żebychmy ten system kubwanski, a tu wuczbu sarpszyny polepszyli.
0: Po takim na reformach raz praju so dziewa, a wustytki możemy potem znać w niektórych latach też wopkieć bołać.
1: Przyjemy przy tutym ważnym projekcie wyzo wiele wuspycha.

0: Serbski dekanatne kruzk wawi noch czwonu. A duż smój so praszawaj, jak da se dekanatne modinje tu kwilnie wupada.
1: Tu iż prynie praszyny na referentku za modinske dżo Luciu Szkodzinu. Na czym po je minynno zależy, że runie czeszko noch ludzi za skupinu zdobyć.
2: A ja nikad nie wupraiła, że to unie nikak czeszo. To cele normalne, że dawe tam je na wysta z fluktuacja. No, te modosne te du na wukubanie, na studii, sowożenia a tak dale. Tak mu stajne za nowymi ludźmi pytamy. Also, poprawam każde lito, ladamy, jakie kruszk so runie wuje. A je na czeszo, a dyszyn za to nieke takie menuacz, to skiery, jo, so wiele modosnych do cua nöwedza, so taki cuk z cua dała, ki sa zetka, bo wyry ryczy, a te cukwinske poskitki za modzinu przygotuje, a to on nam on nieke kusk ofensywni szowabimy.
0: A ja si myslu, druże, se potom dola tu jeden albo drugi myśli dekanatna modzina, što so tam poprawom czyni.
1: A kotre nadawki na tebie czekaj, aż so pola kruszka sobu czynisz, a kiego czasa dobisz za to niekak zaplanować, jeszcze raz Lucia Szkodzina.
2: Hej, to wosady juwe rogyne, to im tyś menuje dekanat, no. A ta serbska dekanatna modzina, to są te modosne z naszych serbskich wosadów, za kotre są mia po tej sobie zamówita. A ja mam mi po boku tu dekanatny kruszk, a to są te modosne, kiedy chcesz się angażować, a przy zaradła na im sobie pomaja. A to są poprom, also skoro już wosady skoro mamo mu sobie stało, a te nadawki są cele szelake. Macz nie kcajware, no, albo kuchni nie to pomanu, albo drude te techniczne wice, kiedy są trybne, fotografować, albo stano te tematyce, wenn sto wujewach tam mob zele inere lada ma sto so sakus do haji stim so undere chue hai duitze woblito so mozetkamo so mach ma de projekte de psione saraduano plano ali haben ma momente dude de menche setkanja dich online zele botem steuerne tripne hai bon ente de jedno die saraduane Ich muss sowieso wesseln, und ich suche nicht gar Pudla, alle. Da kann ich das am Rossuji, weil Gott Chance habe und wo brauche ich so wo investiert, muss ich.
0: Doch jako docela tak špatně neklinčím, jedna prašenie pak je nám ještě do mysli přišlo, když jsem děl kruška, što můžu pola kruška opravdu tvořit abo tež pohybovat.
1: Čert lásos vida Lucie Škotiny je vůdaný, nic jenéž na vašich záradonách podla byť, ale so sám abo sama s dželom dekanátně možný stáč.
2: Hej, wieso máš jako kruško, te pravo sobu rečeč, no, temu postajt sobu, te formate, lač, to hune tých modosnoch zajemuješ, to je hune náreče. Hej, ja bož odprav, so to na kujže pat hudaní, nic je nojš na te zaradu ona pšinč, ale vopravdže jen žil to obič, dokáž jen dojšťo k tomu naukne, hač nek nastupajú organizácie, abo jen sa vyzo tý ze svojské vieru celý inak rozestaje, když je napríklad také nocné modene sobu organizuje. A vyzo jen tý enžil, tý je vulkotný z Romanošte, kýž mu tý mamo jako kúšk.
0: Ďakujú Lucii Škodžine a slanotlama ništo škúli nitko zájim v kúšku sobu skutkovač.

0: Zadkula.
1: Krótko dodżes haczyć nitko hiżo mamy, a Dorika za naju zoje czas so rozżonować, ale nie prajmy, albo przekaj, nie prajmy bożymy, prajmy bożymy, ale na zasa widzimy, dokąd smo ja aha na przyszedł dzień zasa w studiu. A to zajmowej temu.
2: Menujcy nasza tema przyszedł dzień ja Harry Potter, wszak oswyczy litza prynie film Harry Potter Becha 20 lit. Dostaneme no serio Harry Potter, ale wer zu dem sonnige potom psychonete gen hischte.
1: Jara nostalgiske musowanie zawsze.
2: A zu dem jeliste porane suchali. Jedno temu gen sanage nisme moli wobe noch menuze germusche. A du ich wolla deche snatras na Insta, we psychonne nach budget dam hischte ne stock tomo psinch at am namakach hischte no schitke germusche. Wie jedne lischtini.
1: Stimmt drum nutz.
2: Bożemy!
0: Zadkula! Moja żuma!